0: nádraží.
1: Současně lidé neprojdou taky přes přechod na Frýdecké ulici. Město oblast uzavřelo kvůli driftovací automobilové soutěži Race the Street. Omezení skončí v neděli ve 12 hodin. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Nový veřejný prostor má vyrůst v Karlovicích na Bruntálsku. Obec už zpracovává projekt na prostranství nedaleko historické budovy Mlýna a muzeum Kosárna ve středu Karlovic. Dokumentace bude hotová příští rok na jaře. Radnice tam chce třeba přístřešek pro pořádání koncertů nebo jarmarků, říká nezávislá starostka Karlovic Jana Helekalová.
2: Potom bychom chtěli napojit mlýnský náhon, vyskládat ten třech kamením, udělat tam lávku a zkusit se domluvit s muzeem, zda by to bylo možné, aby se dalo přecházet přímo do jejich areálu. Počasí.
0: V noci a ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. Během zítřejšího dne pak oblačnost částečně přibyde a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 35 u slovenských hranic dávejte pozor, je tam odstavený kamion, projíždějte místem opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Český rádio v Ostravě, vydařeně.
5: Dobry wieczór. Czwartek, 21 maja 2026 roku. Imieniny Tymoteusza i Wiktora. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Śledczy postawili zarzuty 20 osobom w związku z oszustwami związanymi z zamówieniami publicznymi na konserwację i remonty mieszkań komunalnych w Abierzowie. Rzecznik Narodowego Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Jarosław Ibehej poinformował, że rzekomo zmanipulowane umowy dotyczyły lat 2022 i 2023. Dodał, że oskarżonym, wśród których są przedstawiciele firm budowlanych, a także były dyrektor Miejskiej Agencji Nieruchomości, grozi do 12 lat więzienia. Od dziś aż do niedzielnego południa w centrum czeskiego Cieszyna obowiązują ograniczenia dla pieszych. Jak podał ratusz, zamknięta została część chodnika wzdłuż ulicy Jabłonkowskiej, od przejścia podziemnego pod torami, aż po przejście dla pieszych na terenie byłego dworca autobusowego. Nie będzie też można korzystać z pobliskiego przejścia dla pieszych przy ulicy Frydeckiej. Powodem są zawody samochodowe Race the Street. Scena Polska Teatru Cieszyńskiego zaprasza w sobotę o godzinie 17.30 na premierę sztuki Sługa dwóch panów, autorstwa włoskiego pisarza Carlo Goldoniego. Jak poinformował teatr, chodzi o klasyczną włoską komedię dell'arte, rozgrywającą się w XVIII-wiecznej Wenecji na tle barwnego karnawału. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Od niespełna trzech tygodni harcerstwo polskie w Republice Czeskiej ma nową radę naczelną i naczelnika. Podczas zjazdu wyborczego na czele organizacji stanął Stanisław Franek. A jakie plany i cele stawia sobie nowy naczelnik?
6: Myślę, że teraz mamy super pozycję, bo mamy bardzo dobre podstawy od zeszłych rad naczelnych przygotowane, a w tym roku doszło do dosyć dużej odmiany osób w Radzie Naczelnej, która była dość stabilna przez minione kadencje. Chcę może wprowadzić trochę nowego kierunku, żeby tam odnowić jakieś sprawy, ale na pewno chcę pamiętać o tym, żeby harcerstwo zostało takie, jakie ma być, bo to organizacja, która jest tutaj z nami ponad 100 lat, więc na pewno wszystko jest tak, jakby miało.
5: Obszarna Łąka, Visito Ostrava oraz Moravskoslezská centrala ruchu turystycznego zaprezentują nasz region w ten weekend na 6. Festiwalu Miast Partnerskich. Będzie to okazja do spróbowania przygotowanych na miejscu potraw, poznania ich przepisów, a także posłuchania muzyki, mówi Filip Witkowski, przedstawiciel Czarnej Łąki.
7: Najbliższa sobota, niedziela czeka nas wyjazd do Katowic na Festiwal Miast Partnerskich Łączy Nas Chleb w Parku Zadole w Katowicach. Festiwal jest zawsze jedzeniowo-tematyczny, w tym roku są to kluski i makarony, więc kluski też w jakiś sposób pociągają się pod knedle, więc podjęliśmy decyzję, że zaprezentujemy również się stoiskiem, ale również lokalnymi produktami oraz gulaszem z knedlami i może się szyszki z makiem jeszcze.
5: Kapela Czerkla zagrała w poniedziałek dla dzieci w polskich przedszkolach na Zaolżu. Muzycy odwiedzili placówki między innymi na dołach, przybliżając najmłodszym kulturę ludową regionu. Jak mówi Dominik Poloczek z kapeli Czerkla, w pracy z przedszkolakami najważniejsze jest to, by...
8: Prawda jest taka, że też musieliśmy się tego nauczyć i też musieliśmy parę razy głową w ścianę uderzyć, ale stwierdziliśmy to, że ważne jest nie zasypać dzieciaki informacjami, bo to są naprawdę małe dzieci, występ musi trwać max 20 minut i informacje muszą być bardzo proste. I o ile się da, to na przykład jednosłowne hasła, a tak zawsze obserwuję, jeśli już dzieci zaczynają się wiercić, to trzeba albo zmienić temat, albo zmienić piosenkę, albo skończyć, bo no musi być mocno dostosowane do wieku słuchacza. Zawsze ten występ zaczynamy tak samo, że przychodzimy i pytamy, dzień dobry, witajcie dziecka, kto tu przyszedł? I dziecka mówią, muzykanci, gorole, coś takiego i zawsze pytamy, jak to rozpoznałeś? I chcemy słyszeć trzy kluczowe rzeczy, że instrumenty, gwara i strój. To są trzy rzeczy, które nas tutaj dzisiaj, powiedzmy, odróżniają, czy może trzy rzeczy, z którymi dzieci mogą się kiedyś utożsamić.
5: W publicystycznej części wydarzeń wpadniemy na majówkę do Domu Polskiego w Karwinie Raju oraz na festyn majowy w Czyńcu Osowce. A na razie posłuchajmy skaldów i piosenki Nie całuj mnie. Trochę

0: Domu polskim w Karwinie Raju odbyła się majówka z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. W programie znalazły się występy chóru mieszanego Stonawa oraz kapeli Czerchla, a spotkaniu towarzyszyło także tradycyjne smażenie jajecznicy. O znaczeniu tego wydarzenia, ale też o muzycznej atmosferze majówki redaktor Filip Tomanek rozmawiał z prezes Rajskiego Koła PZKO Marią Szwec oraz muzykami z kapeli Czerchla.
1: Dzisiejszą imprezą pragniemy uczcić Dzień Polonii i Polaków za granicą.
2: Chętnie żeśmy tu przybyli.
3: To na początek, skąd ten pomysł, żeby w Karwinie Raju majówkę w Domu Polskim połączyć właśnie z Dniem Polonii?
4: Najpierw był Dzień Polonii, obchodzi się w Polsce 2 maja, czyli Dzień Flagi i Polonii i Polaków za granicą. Połączyć majówkę, bo troszeczkę to było tak, że nie było u nas wolnego terminu. Tak się przesuwało z wolnych dni, z początku maja na wolny termin. No i w tym wypadku przesunęliśmy się już na dzień 17, kiedy za tydzień będziemy obchodzili zesłanie Ducha Świętego, a tu jest tradycją, gdzie się smaży jajecznica i dlatego my połączyli majówkę z Dniem Polonii.
3: Program jest bardzo bogaty. Co przygotowaliście dla uczestników?
4: Przygotowaliśmy właśnie tą wykwintną jajecznicę. Panie z chóru Dźwięk przyniosły wypieki, nagotowały wszelaki ciasta. Podajemy różne trunki i kawę, herbatę, co kto woli i co usmakuje.
5: Tu jajecznica idzie.
6: Dobrze.
5: Dobrze.
6: Dobrze.
7: Dobrze. Ja, dobrze. A teraz tym zaś dwa razy małe dwa, ja?
6: Ja.
3: Dlaczego ten wybór właśnie Stonawy, chóru mieszanego oraz kapeli Czerchla, która poniekąd jest z drugiej strony regionu?
4: No, żeby się właściwie uczestnicy naszego spotkania zapoznali z tym, jak grają i śpiewają młodzi chłopacy pod Gruniami.
3: Na czym zależało wam najbardziej podczas przygotowań, żeby ten program był śpiewny, rodzinny, integracyjny?
4: Tak. W planie był, że to będzie właściwie impreza plenerowa, że się spotkają całe rodziny, dzieci, rodzice, dziadkowie. Ale jak widać, pogoda nie dopisała i musieliśmy właściwie operatywnie zmniejszyć to do domu PZKO. Tak miało być w planie, ale pogoda sama robi swoje. Chciałabym jeszcze podziękować bardzo za wsparcie finansowe Konsulatu Generalnemu w Ostrawie, który wsparł naszą dzisiejszą imprezę i dlatego też może być ta część kulturalna tak bogata.
3: Z jakim repertuarem przyjechaliście dzisiaj do Karwiny Raju?
8: No, z repertuarem takim jak zawsze. Staramy się odgrywać piosenki Śląska Cieszyńskiego, Beskidu Śląskiego naszego. Jesteśmy jednak w Karwinie, więc może warto by było dostosować ten repertuar do osób regionu, prawda? Tematyka górnicza, coś takiego. Czyli coś tak w zanadrzu też mamy na ten temat, więc myślę, że uda nam się tam zadowolić słuchacza.
3: Czy ten wasz program zachęca bardziej do słuchania albo też śpiewania, wspólnego śpiewania?
8: To zależy. To zależy od programu, od tego, czy to słuchacz zna, no i od fazy wieczora, czy słuchaczowi chce się śpiewać, czy nie. A później słuchaczowi może chcieć się też tańczyć, więc różnie to bywa.
3: Zatem jak zareagowała publiczność w Karwinie Raju?
8: Tutaj bardzo fajnie zareagowała. Wybraliśmy piosenki na pierwszy etap, które myślę, że mogły im się obić o uszy. Na przykład była Usnęła Zuzanka, taka znana w całym regionie Śląska Cieszyńskiego, więc było słychać chór na sali.
0: Wysłuchali państwo materiału redaktora Filipa Tomanka. A teraz powracamy do Trzyńca na Osówkę. Odbył się tam pierwszy festyn majowy, przygotowany wspólnie przez koła PZKO Trzyniec Osiedle i Końska Osówki. W programie były występy dzieci, muzyka, atrakcje rodzinne, loteria, bogaty bufet i wieczorna zabawa taneczna. Jak udała się premierowa edycja wydarzenia i czy festyn może stać się nową tradycją, sprawdzał redaktor Filip Tomanek.
3: Na początek, skąd wziął się pomysł, żeby zorganizować właśnie taki pierwszy festyn majowy tutaj na Osówce?
9: Pomysł właśnie powstał w naszych trzech kołach, które już od 2 lat właśnie razem współpracują. Barbara Bulawa, prezes MKPZK Trzyniec Osiedle, czyli koło Trzyniec Osiedle, Trzyniec Wieś i Trzyniec Stare Miasto. Tym, że chcemy współpracować, chcemy zachęcić ludzi do odwiedzania naszych imprez, to był taki pomysł, dlaczego nie zrobić jakąś imprezę plenerową. I tu obróciliśmy się z prośbą na pana Czaple, żeby nam pomógł to zorganizować. Tutaj u nich na Osówce, ponieważ tu jest świetny areał na takie festyny.
3: Zaraz dopytam tak trochę technicznie, bo nie trudno, ale też niełatwo się tutaj dostać, jak z parkingiem.
5: No parking to jest jeden z takich tutaj miejscowych elementów. Tadeusz Czapla, prezes MK PZKO Końska Osówki. Ale dzięki, powiedzmy, dobrym stosunkom z sąsiadami udaje się nam zawsze dogadać tam z właścicielem łąki pod ośrodkiem, który udostępnia nam ten parking. Ale poza tym no, zależy od formatu i od wielkości imprezy, bo nasz ośrodek jest taki lekko ograniczony, bo tym, że jest ośrodek leśny i zachęcam do odwiedzin wszystkich, którzy u nas jeszcze nie byli, żeby zobaczyli i poznali. Jeżeli ma to być duża impreza, to nie zmieści się tu aż tyle samochodów, ale można to jakoś pomieścić.
3: Co było dla Was najważniejsze podczas układania programu tej imprezy?
9: Dla nas było ważne, żeby zachęcić jak młodych ludzi, no to starszych, do odwiedzenia naszej imprezy, czyli były przedszkolaki, czyli rodzice przedszkolaków na pewno tutaj też się dobrze bawili. Były Olbrzychowice, jak te starsze, tak te młodsze, co bardzo podobało się na pewno ludziom w średnim wieku. No i na koniec Glajzy, gdzie i starsze panie nam tutaj na parkiecie tańczyły. Poszalały, tak.
3: Jak to wyglądało z przygotowaniami, bo jednak chodzi o ośrodek, powiedzmy, taki leśny.
5: Przygotowania z racji tego, że była to współpraca czterech kół, tak funkcje mieliśmy, myślę sobie, w miarę sensownie podzielone. My jako gospodarze zajęliśmy się przygotowaniem ośrodka, wypożyczeniem niestety z racji nie bardzo sprzyjającej pogody wszystkich takich tych namiotów i zadaszenia, żeby to jakoś było z kulturą pomimo tej deszczowej pogody. Więc to trochę było trudne, no bo gdybyśmy mieli prognozę na słońce, na ciepło, to nie aż tak trzeba tu przygotowywać, bo wyposażenia naszego jest sporo. No ale tę pogodę sobie nie wymyślimy, czyli nasze koło przygotowało właściwie wszystki ten hardware, czy jak można to powiedzieć, a reszta już dołączyła z każdymi, z bufetami, z programem, więc przygotowania moim zdaniem były dobrze rozłożone, tak żeśmy sobie pomogli i wynik był moim zdaniem pozytywny.
3: Czy już teraz możecie powiedzieć, że tak właśnie majówka tutaj na Osówkach będzie imprezą cykliczną?
9: Na pewno, miejmy nadzieję, że na pewno, chociaż w przyszłym roku pokrywa się to z terminem festiwalu PZKO, więc chyba przyszły rok zrobimy nie majówkę, a wrześniówkę. Czy coś w tym sensie, ale na pewno będziemy kontynuować, bo taka impreza plenerowa jest potrzebna wszystkim tym osiedlowym, w cudzysłowie, kołom.
5: Ja za siebie mogę dodać to, że moim zdaniem jest to bardzo dobry krok w kierunku takiej tej trzynieckiej integracji, powiedzmy, między kołami, bo mamy okazję się poznać nawzajem i współpracować bliżej dalej. Właśnie z racji tego, czym te nasze koła mają być, nie? Miejscami, gdzie się krzewi polskość i dbamy o te swoje tradycje i o to, co nas ma łączyć. Czyli pomimo tego, że ten rocznik tegoroczny z deszczem, zerowy, to myślę, że będziemy chcieli kontynuować, jak tylko na to siły pozwolą mi pogoda i wszystkie okoliczności.
3: Wspominając bufet, bez czego tak naprawdę nie może się obejść prawdziwy festynowy bufet.
9: No festynowy bufet na pewno nie może się obejść bez ciastek czy kołaczy. Nie może się obejść bez kotletu czy czegoś na rożnu. I my mamy nawet bigos i hamburgery. No i oczywiście nie może się obejść bez piwa czy też jakichś napojów lekko wyskokowych.
5: Można się tylko zgodzić.
3: To już jak tak liczę, minimum 3 stacje. Ile ludzi zaprzęgnęliście do pracy?
9: No tak ja myślę, że było około 30 osób, którzy się aktywnie załączyli. Czy panie z koła... Tak, bo podzielone mieliśmy bufety. Koło Osówki, jak mówi, przygotowało razem jeszcze z kolegami z innych kół tutaj zaplecze nasze całe i mają właśnie w gestii ten bufet alkoholowo-piwny. A koło Stare Miasto, gdzie jest naprawdę średnia wieku, grubo po 60, koło 70, panie przygotowały ciastka, obsługiwały kawę, herbatkę, czyli było bardzo dobrze. Nasze koło trzynieckie zajęło się, osiedlowe, zajęło się kotletami przy współpracy ze wsią i bigosem. No i takie już potem atrakcje koło Szczęścia czy Koniki to załatwiliśmy.
5: No trudno to policzyć, ale myślę, że to gro z każdego koła wzięło udział w 100% w przygotowaniach i było to fajne i sensowne.
3: Z jakim obrazem albo powiedzmy wrażeniem chcielibyście, żeby dzisiaj ludzie wracali do domu z festynu majowego tutaj na Osówkach?
9: Ja myślę, że wszyscy, którzy powrócą, mówili, że bardzo udana impreza, warto kontynuować. Ci, co przyszli, bawili się dobrze, byli syci. I ja myślę, że zadowoleni.
3: Może trudno teraz pytać zaraz dzisiaj, ale jeśli festyn odbędzie się za rok, to co w tym momencie już wiecie, żebyście zmienili i co byście zostawili takie same?
9: Ja myślę, że sposób organizacji był dobrze wymyślony. Na pewno tak się znów podzielimy i myślę, że jak będzie sprzyjała pogoda, na pewno będzie więcej ludzi, czyli będzie trzeba więcej, czy już jedzenia, czy już jakichś atrakcji dla dzieci.
5: Ja sobie myślę, że będziemy się musieli skupić na wyborze dacie taki, żeby się nam to nie pokrywało z innymi imprezami. Nie mam teraz na myśli na przykład Hutnika albo inne, ale żeby na przykład to nie było w terminie imprezie polskich, że festiwal piosenki dziecięcej ściągnął połowę naszego koła, można powiedzieć. I tutaj trzeba poszukać po prostu takiej daty. No możemy też spojrzeć trochę krytycznie na niektóre sprawy i to na pewno będzie niemałe zadanie i rzecz do rozwiązania na przyszły rok, żeby ten termin spróbować tak, żeby my sobie nie konkurowali z polskimi imprezami i żeby wszyscy mogli przyjść do nas tutaj.
3: I pod koniec takie pytanie może nawet filozoficzne, jeśli wybrać jedną rzecz, którą wy jako organizatorzy zapamiętaliście z dnia dzisiejszego, co by to było?
9: Na pewno świetna współpraca między tymi czterema kołami, które to tutaj zorganizowały. To jest...
5: Tu się zgodzę jak najbardziej.
9: Czyli ta integracja na pewno w praktyce zafungowała.
5: Zgodzę się i moim zdaniem, tak jak powiedziałem, to jest krok we właściwym kierunku, bo w Czyńcu nie ma nas aż tyle, a mielibyśmy się jednoczyć, współdziałać i współpracować, czyli to jest, moim zdaniem, to jest ten najważniejszy sygnał z dzisiejszego dnia, że możemy wspólnie zrobić fajną imprezę, mieć się dobrze.
9: Na pewno, bo każdy sam zmoże niewiele.
0: Na festynie majowym był redaktor Filip Tomanek. Jutro w audycji tematycznej wybierzemy się w głąb historii Śląska Cieszyńskiego, a nasz gość, historyk Józef Szymeczek, między innymi powie.
10: Ci książęta cieszyńscy w zdecydowany sposób nie byli jakimiś tam ostatnimi u stołu, ale po prostu jako piastowie, pretendenci do tronu polskiego odgrywali znaczącą rolę w polityce środkowoeuropejskiej. I dzięki temu też i tym inicjatywom różnym lokalnym, które mogły się tu rozwijać ze względu na księstwo i pewną autonomię, zdarzy się fakt, że w połowie XVI wieku jeden z tych książąt cieszyńskich, Wacław Adam, koło roku 1545 przystąpił na luteranizm.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 21 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Grzegorzem Turnałem i piosenką To Tu, To Tam zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.